0: Sil już nie śpi, Słoneczna Brygada też już nie śpi i mówi wam dzień dobry w składzie Dorota Wardecka, dzień Piotr dobry. Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Korkiewicz. I spoglądamy na zegary, a na zegarach już prawie 6:00.
1: No ale pospałoby się jeszcze, nie ukrywajmy. Tymczasem w kalendarzu 26 sierpnia i środa, no a skoro pełna godzina, to jak zawsze nasz program zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka.
2: Majątek szefa Zonda Krypto zabezpieczony przez prokuraturę. Znicze zapłonęły w Krakowie w miejscu tragicznego wypadku. Wielka muzyczna impreza ma przejść w weekend ulicami Łodzi. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w TVP Info, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
3: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
4: To postępowanie, można by powiedzieć, szyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
3: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
2: Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem mieszkańcy Krakowa zebrali się wczoraj w miejscu tragicznego wypadku, w którym w weekend zginęło młode małżeństwo, a niemowlę zostało ciężko ranne. Z pikietującymi mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk.
5: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
6: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
7: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje.
2: Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Nie żyje Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się też działalnością charytatywną. Odeszła po krótkiej walce z rakiem w wieku 80 lat.
8: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: To ma być wielkie święto muzyki elektronicznej i wolności. Przez Łódź w najbliższą sobotę ma przejść Parada Wolności. Wydarzenie wzorowane na berlińskiej Love Parade organizowane było w Łodzi od 1997 roku i po 20-letniej przerwie wróciło 4 lata temu. Tegoroczne ma być największe po powrocie.
9: 16 punktów grających na Piotrkowskiej w sobotę, czyli to będzie największa parada, najbardziej muzyczna, jaką do tej pory produkowaliśmy.
2: Jak mówi organizator Adam Radoń, wystąpić ma około 150 artystów. Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy osób.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
1: Gdybyście jechali przez Beskidy drogą numer 28 od Nowego Sącza na Krosno, to musicie uważać na ekipy pracujące na wysokości Gorlic i Jasła. Miejscami droga jest zwężona i jechać można maksymalnie 50 na godzinę.
0: Uważajcie też na trasie numer 10 na odcinku od Torunia do Bydgoszczy. Panowie w pomarańczowych kamizelkach w kilku miejscach poprawiają nawierzchnię i pobocza.

0: Pogoda.
1: Środa będzie pogodna. Jeśli pojawią się dziś chmury, to przelotnie na północnym wschodzie i na południu i miejscami może tutaj padać słaby deszcz, a rano jeszcze na północy możliwa mgła. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centralnej Polsce, do 24 na Dolnym Śląsku.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry. Uważajcie, bo dzisiaj po 6:00 będzie się sypał brokat z głośnika. Z jakiej to okazji, to wam wytłumaczymy za kilka minut.
3: Jest środa, my szczekamy na was, kochani. Nie, nie, to nie pomyłka. Ponieważ dzisiaj mamy Dzień Psa, to wybierzemy mu jakieś fajne imię tak przy okazji. Słoneczna Brygada poleca się na pobudkę. 6:04, a teraz klasycznie. Ja Tarzan, ty Jane. I jedziemy. Baltimora. Gramy na to jak na lato.

0: 24 lata ma ten przebój Maroon 5, This Love, a Adam Levine po podpisaniu paktu z diabłem coraz młodszy, coraz przystojniejszy. 10 minut po 6, Słoneczna Brygada wita Państwa słuchaczy kochanych w ostatnią niestety środę wakacji. Mamy 26 dzień sierpnia i sprawdzamy, co tam w kalendarzu.
1: A dzisiaj obchodzimy święto brokatu. To akurat coś dla mnie, bo uważam, że brokatu nigdy za wiele. Ale też obchodzimy dzisiaj dzień psa.
2: No, to ciekawe, czy Państwo, słuchacze kochani, od samego rana, przepraszamy za wyrażenie, wyszczekani. Bardzo prosimy o głos, dajcie głos, tak jak my, dzwońcie do nas 22 4 4 i 3 0, jak się macie o poranku. Po prostu zaczynamy apel poranny i gramy na to jak na lato. Donna Lewis, I Love You Always Forever, jest 11 minut po 6.

0: Ottoman, hands up. Fajnie się tego słucha w aucie w drodze do pracy, ale pamiętajcie, rączki na kierownicy. Grzecznie, grzecznie i noga na gazie też nie za mocno. Po prostu oszczędnie, oszczędnie.
1: To my, Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje, 17 minut po godzinie 6, gdyż ciągle jeszcze wakacje. Jest środek ostatniego tygodnia wakacji i my gramy na to jak na lato i każdy sobie może wyobrazić, że na balkonie stoi Julia, a on pod spodem i śpiewa dla niej jak ten Robin Gibb, a jak to się robi tak profesjonalnie, to za chwilę wytłumaczymy, po prostu zagramy piosenkę o Julii. Polecamy się.

0: wielkie podzielenie. Janina w radiu Złote Przeboje, a u nas teraz będzie wielkie porozumienie poranne ponad podziałami, czyli apel poranny, wakacyjny, ciągle jeszcze w kalendarzu dzień środkowy, czyli środa. My sprawdzamy, czy tak jak my nie śpicie o tej wczesnej porze o 6.28. Telefon do nas 224 4 i 3 0.
1: No serdecznie witam was, moi ukochani. Witam. Jesteście pierwszą i jedyną stacją From Poland, którą słucham. Wow. I będę jej słuchał, bo gracie to zalowie. No to jest muzyka, to są piosenki, to są nagrania, to są utwory. A nie jakie brzem polenie, prawda, że jak włączą nagranie, to 5 minut brzem polenia i człowieka uszy bolą. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście. Słucham was i będę słuchał nieustannie.
2: Dziękuję. Wspaniale, no dziękujemy. Well, cóż to dodać do tego, co powiedział nasz słuchacz, prawdopodobnie gdzieś z zagranicy, skoro tam nawet Złote Przeboje docierają, to jesteśmy naprawdę dumni. No i obiecujemy, gramy na to jak na lato i będziemy grali. 22 4 4 3 0 to jest telefon spóźniony na apel dla spóźnionych, na apel poranny. Człowiek za szybko myśli, za wolno mówi o tej porze. Tak, to może sobie zagramy. Belinda Carlisle, jak zawsze pięknie. La Luna, 29 po 6.

0: To była grupa Alphaville i kawałek Sounds Like a Melody, a my tutaj musimy się przyznać, że jeden z prowadzących był niedawno na koncercie Alphaville i od tej pory czuje się forever young, niezależnie od tego, gdzie go ryra i gdzie go łupie. Co i wam polecamy. I gramy na to jak na lato. Za 23 minuty będzie godzina 7.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy specjalnie dla was na zakończenie wakacji. Policzyliśmy wszystkie upalne dni i noce tych wakacji w Polsce i wyszło nam, że było ich 1, 2, 3, 4, 3, jednak 3. Dla tych, dla których były to wakacje jednak zbyt zimne, mamy gorący przebój w dzień gorącego lata, Big Day, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu wybieramy się na grzyby.
1: Przypomnimy, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania.
0: Powiemy, które gatunki są jadalne i jakie okazy znajdziemy w poszczególnych lasach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Zadzwońcie.
1: Mamy 26 dzień sierpnia w kalendarzu i jest to, mili państwo, dzień psa, więc poszukamy dzisiaj najoryginalniejszego imienia dla psa w Polsce. Ja od razu mówię, że nie mam. W Polsce przypada 2,5 psa na jednego mieszkańca, to chyba wystarczy, ale za to sąsiedzi mają psa o imieniu Berek. I słyszę cały dzień, jak się bawią z tym Berkiem. Berek.
2: No dobrze, to idąc tropem bardziej klasyczno-literackim. No. Słynna z krzyżówek Aza. Też znam takiego psa. Albo z bajek i innych różnych Luna, Koko albo Fiona.
3: No słynny jest jeszcze Burek, Pikuś i Kajtek. Tak. No ale my liczymy na takie nieco bardziej oryginalne.
4: Tak, takie na przykład jak Boczek, Frytek, a nawet Lasagna. Jeśli nas zaskoczycie imieniem swojego psa albo psa znajomych, to obiecujemy złotą kawę w prezencie. 22 44 30. Piszcie też maila na poranek@złoteprzeboje.pl. Czekamy. 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Wyborne jest to połączenie muzyczne. Michael Jackson, Paul McCartney, absolutne tuzy światowej muzyki mocno rozrywkowej w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4:07, a teraz zaglądamy szybko do studia wiadomości. Co tam?
1: A tutaj ważna wiadomość, marzenie żywnościowe naszych prowadzących może się spełnić.
0: Żartujesz?
1: Na stołówce tak będzie zdrowiej, więcej warzyw.
2: Frytki? Naprawdę?
1: co jeszcze w na stołówkach i w sklepikach szkolnych od września? Nowości o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 7:00.

0: 26 sierpnia mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka.
1: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Europoseł Grzegorz Braun z zarzutami nie przyznaje się do winy. Pociągi Pendolino będą jeździć szybciej. Majątek szefa Zonda Krypto Przemysława Krala zabezpieczony przez prokuraturę. Postępowanie w sprawie upadłej giełdy dotyczy zaginięcia jej założyciela oraz poszkodowanych klientów. Teraz jest kolejny wątek szefa Komitetu Olimpijskiego, który w zamian za wartościowy zegarek miał obiecywać szefowi Zonda Krypto parasol ochronny nad jego biznesem.
2: Mamy do czynienia z płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy, a w związku z czym z popełnieniem przestępstwa, a nie jedynie naruszeniem standardu.
1: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej i prawnik Maciej Tomczykiewicz. A wartość zabezpieczonego majątku może pokryć straty osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę Zonda Krypto. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator Instytutu Pamięci Narodowej. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystywanie ich do masowego zabijania więźniów. To komentarz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
3: Jeżeli ktoś neguje komory gazowe, które tam się znajdowały, to robi rzecz najbardziej podłą z podłych rzeczy, które można zrobić.
1: Grzegorz Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna albo do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło Pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mają jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
4: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemu bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
1: Szybciej mają jeździć pociągi z Warszawy na południe Polski. Przejazd do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet o 25 minut. Nie tylko na szkolnych stołówkach, ale także w szkolnych sklepikach od 1 września musi się zmienić asortyment. Chodzi o limity dotyczące cukru, soli i tłuszczu, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
5: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
1: Na szkolnych stołówkach ma być więcej owoców i warzyw oraz produktów pełnoziarnistych.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu zmierzy się w czwartek z Niemkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki sensacji doszło w Lińcu. Tam 4 bramki różnicy odrobił Lask i wyeliminował Celtic Glasgow. Awans do Champions League przypieczętowało także norweskie Bodø Glimt.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś pogodnie praktycznie w całej Polsce. Jeśli gdzieś pojawią się chmury, to na północnym wschodzie i na południu. I tutaj może przelotnie padać deszcz, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 w centralnej Polsce, do 24 na Dolnym Śląsku.
6: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Dzień dobry, po 7 zmrozimy was nieco, gdyby sama poranna temperatura nie wystarczyła, a konkretnie rozkminimy ceny lodów.
8: Po 7 też wytłumaczymy, co ma dziecięcy wózek do joggingu, a ma się świetnie. Dzień dobry, w dzień środkowy wam mówimy, gra zespół, który dopiero co u nas zagrał na żywo, OMD. 4 po 7.

0: Ej, ej, ale zaraz, zaraz, co te lody takie drogie? Co one co? Takie drogie? Przepraszam. Lody, zastanawiacie się, dlaczego lody były tak drogie w te wakacje?
1: No, zastanawiamy.
0: Ciągle są. Słuchajcie, tego lata za jedną gałkę lodu w lodziarni płacimy średnio od 9 do 13 zł.
2: No właśnie, i tymczasem te ceny lodów w sklepach wzrosły zaledwie o 0,2% rok do roku.
1: No, dlaczego?
2: No, dlaczego? Dlaczego?
1: Dlaczego?
2: W supermarkecie płacimy na przykład tylko za produkt w lodziarni, już za pracowników, czynsz, rachunki za prąd, wyposażenie, transport, przechowywanie surowców. No i do tego albo wafelek, albo kubeczek.
1: Ja dlatego właśnie chodzę na lody ze swoim pudełkiem po koperku, żeby było taniej. Przy okazji w ogóle się dowiedzieliśmy, skąd to powiedzenie o kręceniu lodów. Teraz będzie za to artysta w duecie z panią artystką Kiki D i Elton John razem zaśpiewają o poranku w środę w programie porannym wakacyjnym w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po 7:00.

0: wiadomo, nie od dzisiaj disco jest dobre na wszystko, a dance ma sens, a to był Eurodance i to w takim najlepszym wykonaniu. Snap w Radiu Złote Przeboje zagrał. Gramy na to jak na lato, ciągle mamy wakacje, 19 po 7.
1: No i w związku z tym sięgniemy po rytmy ziemi, chciałoby się powiedzieć, skoro kapela się nazywa Earth, Wind and Fire, czyli ziemia, wiatr i ogień, no to będzie naprawdę i przyjemnie, i mocno, i energetycznie. September zagramy już za kilka minut, wcześniej pojawi się Miley Cyrus, jest 19 po 7. Independent, take it to the first now.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

0: jogging.
1: Szkodzi. Czasami, czasami, ale dopisaną tutaj drobnym drukiem czytamy, że szkodzi wtedy, jak się nie wie, jak biegać i przede wszystkim z czym.
2: Właśnie, bo bardzo poważne badania wykazały, że bieganie z wózkiem dziecięcym jest dużo zdrowsze niż bez.
1: I
2: w dodatku zapobiega kontuzjom, gdyż biegając z wózkiem stawia się mniejsze kroki, lepiej balansuje się ciałem i ciężej jest się przewrócić.
0: No tak. Tylko patrzeć, jak dopuszczą wózki na Runmageddon, tylko nie wiadomo, czy z zawartością. Kolejnym krokiem powinny być deski do prasowania na Ironmanie. To my, Słoneczna Brygada Radia, Złote Przewoje. Dość tych wygłupów, teraz fabryka wszystkiego najlepszego, a głównie zabawy. Fun Factory!

0: piosenka normalnie jak tabletka na ciśnienie, albo jak EKG, Look Me in the Heart, czyli luknij w moje serce. Podobno ulubiona piosenka polskich kardiologów. Tina Turner, legendarny głos w radiu, Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Środa, ciągle wakacyjna środa, nie zapominajcie o tym. Za 22 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry. Jeśli od rana stoicie na baczność i macie mundur starannie wypracowany, to też mamy coś dla was. Status Quo in the Army Now. Już za kilka chwil na antenie radia Złote Przeboje.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w kalendarzu mamy dzień... Dzień psa. Więc szukamy sobie od rana najoryginalniejszego imienia dla psa w Polsce. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Mam Jacka Russella, który nazywa się Petarda z El Pirania.
3: Mam znajomych z Inowrocławia. Mają pieska, który nazywa się Ugryś.
4: Mój synek ma psa, który zwabi się Bigos.
2: Mój pies ma na imię Zgrebek.
5: Mój pies nazywa się Wentyl.
6: Najbardziej oryginalne imię dla psa, jakie słyszałam, to jest nie mój.
7: Mój pies ma oryginalne imię Ciastek, to jest dosyć śmieszne na dużego Golden Retrievera.
8: No, ale nie mój, pomysłowe, po nie moju nie trzeba sprzątać, bo przecież nie mój, nie mój. Jeśli nas zaskoczycie imieniem swojego psa albo psa znajomych, to obiecujemy wam w prezencie złotą kawę Słonecznej Brygady. Zapraszamy do telefonu 224 4 i 3 0 albo mailowo poranek@złoteprzeboje.pl 224 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Młynkowa, bratanki w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato napędzamy was takimi przebojami od samego rana, a teraz będzie o innym rodzaju napędu.
1: O napędzie, tak, na olej napędowy. Jeśli ktoś będzie tankował, to dzisiaj to się akurat opłaca, bo jest taniej niż wczoraj, a jak z cenami benzyny, sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Mamy godzinę 8, 26 sierpnia. W środę przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
3: Nowi podejrzani i nowe fakty. Jest przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Droższa benzyna, tańszy diesel. Znamy ceny maksymalne na dziś. Ciepło wróci do Polski już jutro. Przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto ogłasza minister sprawiedliwości. Pojawili się nowi podejrzani i nowe fakty, ale rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak nie potwierdza doniesień o tym, czy były szef giełdy kryptowalut Przemysław K. zgodził się na współpracę z prokuraturą w zamian za złagodzenie kary.
4: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych, to znaczy, że przedstawiono im zarzuty popełnienia określonych przestępstw, ale prokuratorzy, referenci sprawy nie wyrazili zgody na informowanie opinii publicznej. Co to są za osoby?
3: Zdaniem prokuratora generalnego rosną szanse poszkodowanych na odzyskanie choć części swoich pieniędzy, bo zabezpieczone zostały spore środki, to m.in. majątek byłego szefa zonda krypty. Benzyna droższa, tańszy diesel. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś 95 może kosztować maksymalnie 6,58 zł, a olej napędowy 7,54 zł. Rządowy pakiet obniżający ceny paliw obowiązuje do końca tego miesiąca. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystają z naszych dróg.
3: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Czeka nas powrót ładnej pogody w czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski, Małopolskę po Przemyśl zrobi się gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
3: Chwilę później, bo już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
6: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
3: A w niedzielę pogoda znów powinna się poprawiać. Kolejna tego lata fala ekstremalnych upałów nadchodzi do Włoch. Dokładnie za tydzień termometry na południu tego kraju mają zacząć pokazywać powyżej 35 stopni do nawet 45 w Apulii. I takie upały mają się utrzymać tam przez dłuższy czas.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dziś w Polsce bez opałów, bo na termometrach jedynie od 19 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku. W większości regionów dziś pogodnie, a jeśli gdzieś pojawią się deszczowe chmury, to na północnym wschodzie i przejściowo na południu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Włoskie upały, na co to komu? Mamy swoje polskie, 22. Dzień dobry, po 8 dowiecie się, kto w naszym pięknym kraju nad Wisłą zarabia rekordowo dużo.
2: No i dlaczego to nie jesteśmy my? Dlaczego? Dlaczego? Po 8 wręczymy też kawę Słonecznej Brygady za najbardziej oryginalne imię dla psa. No i gramy na to jak na lato. Piosenka, którą w wakacje kochamy wyjątkowo. Gdy nie ma dzieci, to jest kult. 4 minuty po godzinie 8.

0: Uwaga, to napad.
1: Co?
0: Napad, napad nie na bank, tylko na informacje o zyskach banków. Przed nami, kochani, zupełnie poważnie. Jeśli się akurat dzisiaj wybieracie do banku, to oj, no. Posłuchajcie.
2: Otóż w zeszłym roku łączny zysk netto sektora bankowego w Polsce wyniósł, uwaga, 48 miliardów 700 milionów złotych.
1: Jeszcze raz, miliardów.
2: 48, to oznacza historyczny rekord i wzrost o mniej więcej 21% w porównaniu do roku jeszcze poprzedniego, tak. Czyli 2024. Tego.
1: Czyli wychodzi na to, że statystycznie ludzie rabują banki, jednak znacznie rzadziej niż banki rabują ludzi. Teraz zespół, który ma w swoim repertuarze taki przebój zaczynający się od słów "to jest napad", ale to nie będzie ten przebój, bo to będzie "Gotta Go Home", gramy Bonnie M w radiu, złote przeboje, gramy na to jak na lato, 11 po 8.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: co by...
1: Ale powoli, powoli, bez pośpiechu prosimy, tak? 22 września skończy się lato dopiero, te kalendarzowe. Następna wiosna przyjdzie 21 marca, wiosna, o której Marek Grechuta śpiewał, a pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami będzie nicość, czarna dziura, ogólna nerwowość
2: i
1: z przerwą na prezenty pod choinkę oraz Sylwestra. Jest 19 minut po 8.
2: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Za chwilę Morten Harket, czyli drugi po Erlingu Haalandzie, najbardziej znany Norwek na świecie, z zespołem Aha zaśpiewa Touch, a my będziemy z przyjemnością słuchać razem z wami w Radiu Złote Przeboje.

0: Jeden z waszych porannych prowadzących kolekcjonuje wizyty na koncertach Mika Hacknella i grupy Simply Red, która nam w radiu Złote Przeboje zagrała. Był już na całym jednym koncercie i do dzisiaj to przeżywa i śpiewał na głos z panem wokalistą Przebój Stars, ale nie został zauważony przez łowców talentów i w ogóle przez nikogo. I w sumie to może i lepiej.
1: Za to teraz będzie przebój, w którym polscy fani słyszą polskie słowa, bo jak pamiętamy, są piosenki, w której w jednej słychać nie stać cię na baton, w innej słowo minta i jeszcze w innej co mieli psa, mieli sondę. No a w tym przeboju słychać 8 zapałek. To bardzo prosimy, słuchamy Richard Marx w radiu Złote Przeboje i 8 zapałek.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja.

0: Mobilki, mobilki, jak tam dróżka na hell, the road to hell, jak to pan Krzysiek Lija śpiewał w radiu Złote Przeboje. No już nie taka zatłoczona jak w lipcu, ale równie atrakcyjna, bo wakacje ciągle trwają. Środa wakacyjna obudzona. Za ten wspólny poranek bardzo wam dziękujemy.
1: Dziękujemy, a budziła was słoneczna brygada, jakże atrakcyjna w składzie. Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Flokiewicz. A od teraz z wami w programie wakacyjnym, ciągle jeszcze wakacyjnym, Gosia Kościelniak.
2: Jestem i właśnie też byłam mobilkiem jeszcze niedawno. W związku z tym też łatwo mi przyjdzie zaprosić was dziś na nasz wakacyjny konkurs Palcem po mapie. Ale najpierw słodka Emilia.

roku 1986. Gorący przebój, Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10 i najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości. Zaczniemy od tego, czy dorosłość to znaczy mieć długi?

0: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski. Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 na 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitoru.
2: W ugrupieniu solidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
1: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
3: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
1: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomas Orchowski.
4: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara, od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
1: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zaprasza młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wartecka. Powoli zbliża się sezon na grzyby. Niektórzy już znajdują pierwsze okazy, choć mamy za sobą znów dość suche lato. Sprawdzamy dziś, jak szukać, zbierać i jak dobrze rozpoznać, co może pojawić się na początku, podpowiada Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
7: Możemy liczyć na kurki, podgrzybki, prawdziwki. Miejscami pojawiają się kanie, pierwsze rydze. Wytrawny grzybiarz w zasadzie o każdej porze roku coś w lesie znajdzie. A dla tych mniej doświadczonych, takie bardziej pospolite i bardziej znane gatunki również już się pojawiają.
6: I właśnie dla tych, którzy w grzybobraniu nie są aż tak doświadczeni, mamy kilka podpowiedzi, jak zbierać grzyby. O tym posłuchajcie za godzinę.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
8: Dzisiaj małe zachmurzenie, chociaż na wschodzie i południu wzrośnie do dużego. Deszcz możliwy tylko na Suwalszczyźnie i tam 19 stopni. Na krańcach południowych też może popadać, ale tam cieplej, 24 stopnie. Na zachodzie podobnie, w centrum około 22. Nie ma to jak zacząć się przed południem z Radiem Złote Przeboje i od razu z mocnym uderzeniem, ale takim, które kochaliśmy bardzo w 86 roku. A jeśli nie, to może zakochajmy się w tym teraz? Europe.
9: Radio Złote Przeboje.
8: Gramy na to jak na lato. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam, bądźcie z nami.

Ja nie wiem do końca, kto śpiewa, słuchając dzisiaj nowych piosenek, bo wszyscy starają się innych naśladować i brzmią tak samo. Ja teraz zacytowałam Andrzeja Krzywego, który tak mówi o dzisiejszej śpiewającej młodzieży i w jego opinii kiedyś na scenie było więcej charakterystycznych głosów, które można było natychmiast zidentyfikować i Andrzej Krzywy wymienił przy tym na przykład głosy Krzysztofa Krawczyka, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego i swój. I słusznie, to są głosy, które natychmiast się rozpoznaje. Andrzej Krzywy, Demono, Póki na to czas. Zastanówmy się nad tym, Póki na to czas. Coś w tym jest. Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

Sztab pracowników, służba, kucharka, trzy koty, Johna oraz szafy, futer i ciuchów nałogowo kupowanych przez Yoko. To wszystko mieściło się w obszernym nowojorskim mieszkaniu Lennonów, czyli Johna Lennona i Yoko Ono. W Nowym Jorku John mógł wybierać się na solidną przechadzkę po tym mieszkaniu, nie wychodząc na dwór. Tak to była wyjścia, podróże i decyzje zależne były wtedy od dziesiątków doradców, począwszy od numerologów, przez tarocistów, a skończywszy na prawnikach i adwokatach. I to właśnie mniej więcej w tym czasie powstało Imagine Radio, Złote Przeboje.

palcem po mapie ostatnie w te wakacje. Dzisiaj, tak, tak, bawimy się, wy zgadujecie. No i mamy dla zwycięzcy poduszkę, taką poduszkę Rogal, butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje, no i pojemną torbę płócienną. Taki zestaw przebojowego podróżnika do wygrania będzie dzisiaj w leciutkiej zabawie. Zaczniemy po godzinie 11 już niedługo i będę miała dla was od pierwszej do kolejnych podpowiedzi. A szukać będziecie przeboju, który w tytule ma zawarte jakieś miejsce z geograficznej mapy świata. Na razie London Beach.

To The Sum w Radiu Złote Przyboje. Za 3 minuty będzie godzina 11 i już czas na najnowsze i tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przyboje. Dokładnie o 11. Zapraszamy.

0: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Krkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
2: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
3: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
2: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
1: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Wchodził przez nikogo niepokojony do pokoi kuracjuszy w sanatorium w Krkonoszach. Podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał już zarzuty za wykorzystanie seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
4: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobiety w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
1: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
5: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
1: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Wartecka. Sezon na grzybobranie już otwarty i z każdym kolejnym tygodniem grzybów w lasach powinno przebywać. My dziś w Radiu Złote Przeboje mamy podpowiedzi, jak zbierać. Zasada jest prosta. Zbieramy tylko te grzyby, które znamy. Przypomina Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
8: Jeśli nie jesteśmy pewni co do tego, czy dany grzyb jest jadalny czy niejadalny, to lepiej go zostawić. Lepiej mieć o jednego mniej w koszyku niż potem poważny problem. Jeśli nie jesteśmy do końca pewni, nie mamy dużego doświadczenia, uczymy się dopiero tego grzybobrania, to najlepiej zabrać ze sobą osobę, która zna się na grzybach, która jest doświadczonym grzybiarzem. Jeśli takiej osoby nie mamy, warto wziąć ze sobą atlas grzybów.
7: A na co konkretnie zwracać uwagę zbierając grzyby? Posłuchajcie za godzinę.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
9: Ładna środa trwa, sporo słońca, przelotny deszcz możliwy tylko na Suwalszczyźnie po południu i w Tatrach od 19 stopni w Trójmieście, 22 na przeważającym obszarze do 23 na zachodzie, w Legnicy najcieplej 24. Największa największe przeboje lat 80. i 90. przede wszystkim właśnie w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato do ostatniego dnia czerwca. Chciałabym do ostatniego dnia sierpnia. Gosia Kościelniak, zapraszam.
10: Radio Złote Przeboje.
9: A ten ostatni dzień sierpnia, czyli 31, no to będzie wyjątkowy dzień, bo będziemy robić wielki wakacyjny finał, wielkich złotych wakacyjnych przebojów. Możecie sobie zajrzeć w wolnej chwili też na naszą stronę złoteprzeboje.pl i tam dołączyć do zabawy, ale na razie Bad Boys Blue. No i już niedługo w tej godzinie też zaczniemy się bawić palcem po mapie, będziemy jeździć.

Nie wierzyli w nich, no naprawdę w nich nie wierzyli, że pochodzący z niewielkiego miasta Halmstad w Szwecji zespół będzie kiedykolwiek kojarzony z popową ekspansją globalną. W świecie, gdzie pop kojarzył się przede wszystkim z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi, debiutujący duet ze Szwecji wydawał się jakąś taką egzotyczną ciekawostką, bardziej lokalną niż światową. Gdy Mary Fredriksen i Per Gessler w 1986 roku założyli zespół Duet Roxette Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.

zysku, ale statystyczny dorosły Polak posiada obecnie majątek wart, statystycznie oczywiście, jakbyśmy tak podzielili dokładnie na każdego jednego z nas, 105 tysięcy dolarów. No, chciałabym ponad 7 razy więcej niż w 1989 roku. I prawie 30% Polaków deklaruje, że do pełni szczęścia potrzebuje przynajmniej miliona złotych. Kolejne 13% wskazuje kwotę rzędu kilku milionów. Bardzo przyjemnie jest sobie tak właśnie pomarzyć, poplanować. A propos nie ma zysku i zespołu Kombi, Radio Złote Przeboje, 11.29, Enrique.

0: palcem po mapie.
1: Zgadliście sprawnie, gdy chodziło o przebój Englishman in New York i gdy pytaliśmy o Big in Japan i o piosenkę Taka Warszawa, a dzisiaj kolejna już ostatnia w te wakacje zabawa.
0: Palcem po mapie.
1: Bawimy się, a wy zgadujecie i mamy dla zwycięzcy poduszkę, rogal, butelkę filtrującą i pojemną torbę płócienną Radia Złote Przeboje, taki zestaw przebojowego podróżnika do wygrania. Zaczniemy już teraz. Mam dla was pierwszą podpowiedź, jeśli chodzi o dzisiejszą zagadkę, o dzisiejszy przebój, który w tytule ma zawarte jakieś miejsce z geograficznej mapy świata. Podpowiedź numer jeden. Dziś za sprawą szukanego utworu przenosimy się do bardzo słonecznego miejsca. Dla osoby, która dzisiaj po odgadnięciu artysty i tytułu piosenki, o którą pytamy, najciekawiej powie, jakie ma z nią skojarzenia, mamy właśnie naszą nagrodę. 2-2-4-4-3-0. Czekamy do 15. O 15.30 finał. Za sprawą szukanego utworu dziś przenosimy się do bardzo słonecznego miejsca. 2-2-4-4-3-0.
0: Palcem po mapie.

Jej, she's the lady i wersja Toma Jonesa. Najlepsze. Za 3 minuty będzie już południe środowe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Radio Złote Przeboje, wiadomości za

0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje. Zapraszamy.
1: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów. Docelowo K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
2: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
1: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi numer 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzyboznawców rozpoczął się w białostockim sanepidzie. Są wykłady i zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim udział także po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
3: Żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
4: Dużo grzybów ma swoje subwtóry, na przykład kurka to listówka, czuwajka kania.
5: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa, a druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
1: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klintz, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
6: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
1: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wertecka. Na grzybobranie wybieramy się dziś w Radiu Złote Przeboje. Przypominamy, jak zbierać grzyby i jakich zasad przestrzegać, żeby nie zerwać grzybów niejadalnych. Praktyczne wskazówki ma dla nas Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
8: Musimy pamiętać o tym, żeby zawsze zbierać owocniki grzybów w pełni rozwinięte. Żeby to były grzyby dojrzałe, nie młode, bo przy młodych owocnikach pewne cechy są jeszcze niewidoczne i to utrudnia rozpoznanie takim właśnie początkującym grzybiarzom.
0: Co jeszcze jest bardzo ważne?
8: Pamiętajmy o tym, żeby nie oceniać grzybów smakiem. Mitem jest, że wszystkie trujące grzyby są gorzkie, niesmaczne, piekące. To nieprawda.
0: W związku z tym próbowanie może być zagrożeniem. A gdzie szukać grzybów? O tym za godzinę.
7: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Dziś w Warszawie do 22 stopni, w Trójmieście i na Suwalszczyźnie 19, na południu i na zachodzie do 23-24 stopni. Przelotnie może popadać tylko na północnym wschodzie i ewentualnie w Sudetach i w Tatrach. Dobry, witamy. Środowe popołudnie, Radio Złote Przyboje. Gramy na to jak na lato i jedna z najbardziej energetycznych i pozytywnych piosenek Freddiego Mercurego przed nami, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Freedom, wolność, ta wolność wakacyjna nam się troszkę skraca, bo prawie 30% mieszkańców Unii powyżej 16 roku życia nie jest w stanie ostatnio sobie pozwolić na tygodniowy wyjazd wakacyjny raz w roku i to jest znaczący spadek na przestrzeni dekady. Największe kłopoty z takim wyjazdem mają obywatele Rumunii, Grecji, Bułgarii i Węgrzy. Najczęściej za to na dłuższe wakacje jadą obywatele Luksemburga, Szwecji i Holandii. Polacy nieco zaniżają. Średnią wielu z nas nie może sobie na tydzień lub dwa urlopu pozwolić. Z tego powodu coraz częściej decydujemy się na krótsze wyjazdy od 3 do 5 dni. Dlatego gramy na to jak na lato. Wakacje na co dzień. Z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

nosi perukę? Czy Jennifer Lopez nosi doczepy? Jennifer Lopez wypluła gumę do rzucia. Jennifer Lopez jest oschła. Takie pierwsze tylko z brzegu tytuły krzyczą z sieci, gdy tylko wpisze się jej imię. Myślę sobie tak, że biedna, chociaż bogata Jennifer Lopez ciągle jest krytykowana, chociaż z drugiej strony przecież zawodowo ma bardzo dobry czas. Jeżeli życie na ziemi ludzkie wyginie, to chyba z powodu złośliwości. Bądźmy życzliwsi. Tanita Tikaram teraz w Radiu Złote Przeboje za 29 minut 13.

jęczmienia wyglądają latem jak pola złota, jak oceany. I taki krajobraz rozpościera się w pobliżu angielskiego domu Stinga. To jest kolejny utwór w dorobku Stinga, najczęściej coverowany przez innych artystów, Fields of Gold. Najpopularniejsza wydaje się być wersja stworzona przez Evan Cassidy, która znalazła się na jej albumie Songbird. I Katie Melua także, która zresztą jest prywatnie fanką Cassidy, stworzyła własną wersję tego utworu. Ale nie ukrywajmy, my tutaj w Radiu Złote Przyboje jednak najbardziej lubimy oryginał Sting i Fields of Gold. Pola złota, pola jęczmienia. Ale panieńskim rumieńcem dzięcielina tam nie pała.

Tak właśnie została opisana Karmazynowa noc z 1982 roku przez panią Izabelę Trojanowską. Za 3 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski, ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl, wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
4: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja.
5: Już prawie 13:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
7: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta i ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
6: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
8: Śledczy zabezpieczyli narkotyki.
6: Mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki. Rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
9: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
6: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
10: Szczególnie moje wnuki.
11: Bardzo, bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
12: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe, gdzieś na wsi na przykład?
11: Kurczaczki chyba widziałam.
6: Na razie pisklęta są pod ochroną swojej pawiej matki.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wartecka. Można już zbierać grzyby. Z każdym tygodniem będzie ich więcej, a dla entuzjastów grzybobrania mamy dziś podpowiedzi i wskazówki, gdzie znaleźć jakie grzyby. Są pewne prawidłowości w przyrodzie związane z mikoryzą, czyli mówiąc ogólnie współpracą między na przykład korzeniami drzew a grzybami, mówi Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
14: Wiemy, że na przykład kozaki czerwone tworzą mikoryzy z brzozami. No i pod brzozami możemy szukać kozaków czerwonych, białych. Maślaki lubią sosny. Szukamy ich w lasach iglastych. Podobnie jest z borowikami, prawdziwkami. Tutaj ten wachlarz jest dużo szerszy, bo mamy tu sosnę, mamy dąb, mamy buk.
13: Czyli lasy liściaste albo iglaste lub po prostu mieszane. A co jeszcze warto sprawdzić, zanim wybierzemy się na grzyby? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
5: Dzisiaj niewielkie zachmurzenie, chociaż na wschodzie i na południu, na krańcach południowych wzrasta do dużego. Deszcz możliwy na Suwalszczyźnie, tam 19 stopni, na krańcach południowych też może popadać, ale z kolei tam najcieplej, 24 stopnie. Na zachodzie podobnie, a w centrum około 22. Środa wakacyjna w Radiu Złote Przeboje, więc bawimy się ostatni raz w te wakacje w naszą zabawę palcem po mapie i niedługo kolejna podpowiedź, a teraz Bonnie Tyler. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, gramy na to jak na lato.

0: po mapie.
1: Bawimy się, a wy zgadujecie. I mamy dla zwycięzcy, przypominam, poduszkę Rogal, butelkę filtrującą i pojemną płócienną torbę. Taki zestaw przebojowego podróżnika do wygrania w naszej zabawie palcem po mapie. Szukamy przeboju, który w tytule ma zawarte jakieś miejsce z geograficznej mapy świata. Podpowiedź numer jeden mówiła o tym, że dzisiaj za sprawą szukanego utworu przynosimy się do słonecznego miejsca. I próbowaliście zgadnąć.
2: My z Adim myślimy, że to Samba de Janeiro.
3: Chodzi o utwór Gombay Dance Band Sun of Jamaica.
4: Przenosimy się do Buenos Aires, Manam.
1: To wszystko pasuje, ale teraz zawężę pole manewru. Podpowiedź numer dwa. Dla autorów dzisiejszej piosenki słowo rodzina ma szczególne znaczenie. Dla osoby, która dzisiaj po odgadnięciu artysty i tytułu piosenki, o którą pytamy, najciekawiej opowie, jakie ma z nią skojarzenia, nasze prezenty. 2244430, czekamy do 15, finał o 15.30. Dla autorów dzisiejszej piosenki słowo rodzina ma szczególne znaczenie. 2244430.
0: Palcem po mapie.

No i mamy tutaj antylaurkę i oskarżenie Wielkiej Brytanii o zacofanie. Elton John rozwiewa mit dotyczący swojej ojczyzny jako pięknego i tolerancyjnego kraju, no ale jednocześnie wcale nie odciął się od swoich korzeni w tej piosence, jednoznacznie deklarując, skąd pochodzi i gdzie został w cudzysłowie wyprodukowany. I tak myślał o Anglii Elton John w roku 1995, czym w sposób wielce dynamiczny się dzieli, a przebój Ori wpada w ucho od pierwszych nut i genialnie się go razem z Eltonem śpiewa. A w radiu Złote Przeboje teraz Sissy Catch. Za 29 minut będzie 14.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w piątek od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.

0: gadnąć po jednej nutce.
1: A ja już nawet wiem.
2: Ja myślę, że wszyscy odgadli.
1: Ty bindy ze dziewczyny, proszę bardzo. No dobrze, z jednej strony faktycznie Boys, Pet Shop Boys It's a Sin, a za chwilę Girls, czyli Spice Girls i co? No i gramy na to jak na lato, no bo już za dużo tego grania jak na lato nam nie zostało.

5 kolejnych nowych samolotów F-35 w Polsce przywitamy za kilkadziesiąt godzin i to jest jeden z tych tematów, który poruszymy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.

0: środa 26 sierpnia, tu Radio Złote Przeboje, pora na wiadomości.
1: Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
2: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
3: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
1: Warto skorzystać z programu Dobry Start. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
4: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i EVA-50.
1: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
5: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
1: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
2: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wszechstronna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
3: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
6: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
1: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduk i Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Moskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
9: Dorota Wartecka. O grzybobraniu mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Zbierać już można, gdzie znaleźć, tu przyda się wiedza, a gdzie pojechać lub nie, tu warto skorzystać na przykład z aplikacji, podpowiada Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
10: Wybierając się na grzybobranie, warto zaplanować swoją wizytę w lesie. Przydatna tutaj może być aplikacja MBDL, bądź strona internetowa Bank Danych o Lasach, na której znajdziemy mapę danego terenu, znajdziemy miejsce parkingowe czy parking, miejsce postojowe, w którym możemy bezpiecznie zostawić samochód. Znajdziemy tam informacje o aktualnym zagrożeniu pożarowym, a także o ewentualnych ograniczeniach wynikających z czasowych zakazów wstępu do lasu.
9: To wszystko ze względów bezpieczeństwa. I jeszcze przypominam podstawową zasadę. Zbieramy tylko te grzyby, które znamy.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Opadać może dzisiaj tylko w górach i na Podlasiu, a poza tym więcej słońca. Najniższe temperatury w okolicach Suwałk 20 stopni, 21 w Olsztynie i w Białymstoku. Najcieplej w okolicach Szczecina do 25. Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Są wakacje, jest środa, do wygrania jest zestaw przebojowego podróżnika. Ostatnia podpowiedź konkursowa już niedługo. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Był właścicielem trzech stacji radiowych, wydawnictwa i miał własny odrzutowiec, co pod koniec lat 60. świadczyło o tym, że James Brown był bogatą supergwiazdą. W waszej ulubionej stacji radiowej gram wam na to jak na lato, a niedługo ostatnia podpowiedź w zabawie palcem po mapie, a potem to już nagrody.
1: Nie!

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Moim zdaniem powinien być na liście. Shakin' Stevens i lista wakacyjnych złotych przebojów. Wy i tylko wy decydujecie, co zagramy wam na finał wakacji 2026. I to już w najbliższy poniedziałek. Będą prezenty. A szczegóły na złoteprzeboje.pl. It's my life.

Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Ostatni zestaw nagród w ostatniej odsłonie zabawy palcem po mapie. Pora więc na ostatnią podpowiedź. Uwaga! Tytuł tego utworu kojarzy się z Katalonią. Dzwońcie pod 2244430. Podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki i powiedzcie nam, z czym wam się kojarzy ten utwór. Nagrodzimy autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia. Na telefony czekam do 15, a przed 16 rozwiązanie zabawy.

szkolnych stołówkach zmieni się jadłospis, zdrowiej będzie też w sklepikach szkolnych. Jakie zmiany czekają szkoły przed 1 września? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. Jest 26 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
4: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób. Kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
5: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw w sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
4: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
6: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
4: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
7: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
4: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
8: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
4: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: W Gdańsku 19, w Suwałkach 20 stopni to dzisiejsze najniższe temperatury, za to w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie do 25. Jeśli przydadzą się parasole, to wyłącznie w górach i na Podlasiu. To już ostatni taki zestaw do wygrania, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba płócienna. Pilnujcie telefonów. Za chwilę rozwiązanie zagadki w zabawie palcem po mapie. Jerzy Telesiński. Ciągle jeszcze gramy na to, jak

Występowała w kamizelce kuloodpornej. Susan Vega w ogóle była pierwszą kobietą na festiwalu Glastonbury, a że fanka zakochana w jej basiście przed festiwalem groziła artystce śmiercią, sprawa stała się poważna. Uwaga, już za chwilę ostatni finał zabawy palcem po mapie. Kto dostanie nagrody? No, jestem ciekaw.

0: Czosnek można przechowywać nawet przez cały rok. Jak go odpowiednio przygotować, żeby zachował cenne składniki? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Świetnym sposobem jest natarcie czosnku solą. To pozwala go zakonserwować, dzięki czemu zachowuje wszystkie wartościowe składniki i nadal smakuje równie dobrze. Marynowany w oliwie z oliwek albo nawet w miodzie będzie bardzo trwały. W takim przypadku można go również spożywać na surowo, ząbek po ząbku. Drobno zmiażdżony albo zmiksowany w blenderze i zamrożony również będzie się sprawdzał znakomicie. Można na przykład włożyć tę mieszankę do pojemnika na kostki lodu, a po całkowitym zamrożeniu przekładać do zamykanego woreczka foliowego i włożyć do zamrażarki.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Dobre dzisiaj warunki do jazdy, ale nie obyło się bez wypadków. Jedna osoba została ranna na A2 w stronę Poznania. Pod Nowym Tomyślem długotrwałe utrudnienia, droga jest już przejezdna. Z kolei wypadek 3 samochodów pod Lublinem na drodze S12. Jedna osoba trafiła do szpitala.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Czy Bonnie M zaśpiewają dla Nigela Farage'a, tego od Brexitu? Chodzą pogłoski, że muzycy prowadzą rozmowy w sprawie wystąpienia na konwencji partii we wrześniu, a ja przypomnę tylko, że niemiecki zespół pierwotnie tworzyli muzycy pochodzący z Jamajki, Aruby i Montserrat. I taki zestaw u faceta, który nie przepada za imigrantami, no to oddział zamknięty. I dosłownie, i w przenośni.

hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. O ponad 22 tysiącach uczestników obrzucających się warzywami opowiemy wam w wiadomościach o 17:00.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
2: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas. Lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. Jest 26 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
4: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej Tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
5: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
4: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
6: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie polecił. Leciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
4: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
7: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
4: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna Tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie najwyższe temperatury do 25 stopni, za to w Gdańsku tylko 18, w Suwałkach 19 stopni. Parasole przydadzą się wyłącznie w górach i na Podlasiu. Poza tym pogodnie. 500 złotych i do tego zestaw gadżetów szkolnych. W tym tygodniu właśnie takie nagrody mam dla was w zabawie powakacyjne wyzwania. Wszystkie szczegóły znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Za mniej więcej 20 parę minut będę oddzwaniał z nagrodami. Jerzy Telesiński, kłaniam się nisko.

Aktorka broni boja George'a. Aktorka, czyli Maureen Lipman, Brytyjka pochodzenia żydowskiego, w artykule dla The Spectator wspiera wokalistę, który jest gromko krytykowany za ostatnie proizraelskie nagranie. Muzykom z zespołu, którzy nie chcą brać udziału w wykonywaniu tej piosenki, zagroził wyrzuceniem z pracy. 500 zł i zestaw szkolnych gadżetów. Już za chwilę będę wam rozdawał. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: O sławie zaśpiewała Irene Cara na antenie Radia Złote Przeboje. Ciągle jeszcze gramy na to jak na lato i wakacyjnie rozpieszczamy was nagrodami. W sprawie tych nagród dzwonię do naszej słuchaczki. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kamilo, nasza droga słuchaczko, w jakiej sytuacji urlopowej jesteś? Jesteś po wakacjach, w trakcie, a może dopiero przed?
1: Kochani, jestem w trakcie urlopu, ale już planuję kolejne.
0: I powiedz mi, czy to jest wobec tego ten skuteczny patent na to, jak poradzić sobie z wakacjami, które się kończą?
1: Myślę, że tak, bo to jednak napędza do działania w trakcie takiego codziennego dnia i to urlopu, bo jednak na urlopie człowiek troszeczkę opada z sił, więc potrzebny jest kolejny ten taki moment na wytchnienie, no i przy kolejnym po prostu urlopie też będzie okazja, żeby złapać te promienie słońca.
0: Analiza porównawcza taka, że ja robiłem sobie notatki i od dzisiaj będę robił tak jak ty. Wspaniale, no to jeszcze do tego wszystkiego, żeby ten urlop, który jest, a na pewno się skończy, był jednak miłą sytuacją, 500 zł i zestaw szkolnych gadżetów Sertop od nas dla ciebie.
1: Ojejku, super, bardzo się cieszę, podzielę się z mężem, na pewno.
0: Jak mężowi na imię?
1: Paweł. Pozdrawiamy oczywiście i całą rodzinkę.
0: No pewnie, że tak.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki.
1: I pozdrawiam słuchaczy.
0: Zabierzcie Radio Złote Przeboje na ten następny urlop też ze sobą, dobra?
1: Oczywiście. Fajnie. Koniecznie zawsze zabieramy, zawsze w trasy i na co dzień. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
0: Do miłego, do usłyszenia. No to co, to jeszcze jutro i pojutrze takie fajne nagrody czekają na was. Ja czekam też na was. A szczegóły naszej zabawy na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.
1: Złote przeboje w drodze.
3: Wojciech Wiszniewski. Pogoda do jazdy dzisiaj dobra, ale na drogach niektórych są utrudnienia, na przykład pod Lublinem droga S12. Zderzenie trzech samochodów osobowych, jedna osoba została ranna, utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Zablokowany jeden pas też na A2, odcinek Michorzewo-Huby w Wielkopolsce. Zderzenie dwóch samochodów, też jedna osoba trafiła do szpitala.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Słodkiego, miłego życia oczywiście. Życzymy wam, życzymy sobie. Prawda, Tomek? Życzymy sobie słodkiego, miłego życia.
1: Oczywiście, słodkiego, miłego życia. Życzymy też słońca. A propos słońca, to na pewno go nie zabraknie po godzinie 18, mimo że wakacje się kończą. No to zabiorę was nad Bałtyk, zabiorę was też na Bałkany.
0: Proszę państwa, spakowani? No.

To jest piosenka, która niezależnie od pogody poprawia nam humor. Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. A propos pogody, no to za chwilę sprawdzimy, co ciekawego szykuje aura na dzień jutrzejszy. Wcześniej wiadomości sportowe o 18:00.

0: To już 18. Słuchajcie Radia Złote Przyboje. Za chwilę co nieco o pogodzie. Teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem Amerykanek w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Maja Chwalińska i Austriaczka Sina Kraus awansowały do ćwierćfinału debla turnieju rangi WT500 w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6, 6-3, 10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu.
1: Pogoda.
0: W nocy pogodnie, tylko na południu może pojawić się słaby deszcz. Temperatura od 8 do 11 stopni. Nieco chłodniej w okolicach Białegostoku, tu lokalnie 6. Jutro sporo słońca, tylko na wschodzie i na krańcach południowych może pojawić się nieco więcej chmur i możliwe słabe przelotne opady deszczu. 21 stopni w Suwałkach, 23 w centrum, do 26 na południu. No to już wiemy, co szykuje pogoda. Teraz jeszcze słówko o tym, co ja szykuję dla was. Na pewno w ramach naszych podróży końca wakacji odwiedzimy Bałkany. To za kilka minut. No i nie byłbym sobą, gdybym nie zabrał was też muzycznie do naprawdę gorących krajów. Wszystko wyjaśni się za chwilę. Tomek Brel, witajcie, zapraszam.

No tak swoją drogą to podejrzewam, że niewiele osób, łącznie z autorami, pewnie spodziewało się, że muzyka byłej Jugosławii z polskim tekstem zrobi aż tak zawrotną karierę. Tak, oryginał pewnie niektórzy słyszeli, będąc choćby na wakacjach. No i tak to wygląda. Dobrze, teraz królowa disco, czyli Donna Summer w Radiu Złote Przewoje, a za chwilę Kuba Sienkiewicz i jego wakacyjne obserwacje.

0: Pięknie, Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Zawsze kiedy słyszę Tinę, przypomina mi się historia sprzed kilku lat, jak to media, nie tylko zresztą społecznościowe, żyły tym, że Tina została wypatrzona gdzieś na jachcie w Chorwacji. No, wiele razy okazywało się, że znani i lubiani spędzają wakacje dokładnie tam, gdzie my. Za chwilę elektryczne gitary i człowiek z liściem. Kuba Sienkiewicz wiele razy u nas gościł, kiedyś pamiętam rozmawialiśmy o wakacjach, no i Kuba przyznał, że przed laty bardzo lubił wycieczki w góry. Obecnie sobie tego raczej nie wyobraża ze względu na wszechobecne tłumy. Natomiast wskazał kierunek, który wciąż lubi.
1: Nadal lubię polskie wybrzeże i muszę powiedzieć, że dzięki temu, że Polacy rozjechali się po świecie, tłok nad naszym morzem nie narasta. Można byłoby sobie wyobrazić, że to będzie coraz gorzej i się palca nie wciśnie. Tymczasem bardzo łatwo można znaleźć względnie puste plaże i ja nadal mam przyjemność z polskiego morza.
0: No, powiem tak, byłem, widziałem i z tymi pustymi plażami to chyba nie do końca jest prawda.

0: Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Modern Talking. Pojawi się też rekordowy ze wszechmiar zespół polski. Dlaczego mówię o rekordach? Wszystko się wyjaśni za chwilę.
1: Let's go.

0: To zespół, który w formie plakatu wisiał w co drugim nastoletnim pokoju przed laty. No sam miałem. Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Various Monks i Ten Sen. Various Monks, czyli zespół rekordowy, no bo przecież od początku kariery przez ten zespół przewinęła się rekordowa liczba wokalistek, 5 albo 6, no niektóre zaczynają się już powtarzać. Sam Robert Johnson kiedyś, pamiętam, odpowiadał na trudne pytanie, czy zdarza mu się samemu śpiewać? No okazuje się, że zdarza się.
1: Głównie dla własnych potrzeb, natomiast oczywiście czasami zdarzało się w przeszłości, że śpiewałem na płytach, ale jakoś tak nie aprobowałem swojego głosu, pomimo że tam ktoś z boku miał zupełnie inny punkt widzenia, ale wolę śpiewać w demówkach i słuchać innych w studiu. Sprawia mi to większą, myślę, przyjemność niż słuchanie samego siebie.
0: No to posłuchajmy, jak to robią panie. Various Monks, teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę z Robertem Johnsonem jeszcze słówko zamienimy.

0: Bob Marley, a wcześniej Various Manx w Radiu Złote Przeboje. Z Robertem Jansonem z zespołu Various Manx kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na tematy wakacyjne i okazało się, że Robert Janson zapamiętał pewne wakacje przed laty, kiedy to po raz pierwszy się zakochał.
1: A moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. Co prawda niewiele tam mogliśmy się porozumieć, bo to był słodki wiek, tam 12 lat bodajże. Pamiętam, jak miała nawet na imię Katrin, więc wszystko się zgadza.
0: No, takie rzeczy się pamięta mimo upływu wielu, wielu lat. O wakacjach też rozmawialiśmy z Anią Wyszkoni, no i też zapamiętała jedne szczególne.
2: Pamiętam moje wakacje w Łebie. Jako 14-latka pojechałam na kolonie pierwszy raz i właśnie do Łeby. I to był bardzo interesujący czas. Poznałam wiele osób, z którymi później przez dłuższy czas utrzymywałam jeszcze kontakt. I mam taki sentyment do tej miejscowości rzeczywiście. Lubię tam wracać i zawsze jak jestem w okolicy, to właśnie zaglądam do Łeby.
0: No tak przy okazji to na pewno sprawdzimy, czy obecne wakacje też udało się spędzić w Łebie, choćby kilka dni. Numer uno i Tora Tora Tora teraz.

Shaky Stevens, słynny jeansowy strój i białe buty, które podobno nie były żadną wymyślną strategią. Po prostu takie miał na sobie w czasie jednego z pierwszych występów, no i tak już zostało. Za chwilę Madonna i Leis La Bonita, wcześniej też sprawdzimy, co szokuje pogoda.

0: 19 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje, środowy wieczór przed nami. Za chwilę co nieco o pogodzie, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na 2. etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Fenerbahce z Olympique Lyon. W pozostałych meczach AEK Ateny zagra z lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, a Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00.
1: Pogoda.
0: Jutro sporo słońca, tylko na wschodzie i na krańcach południowych może pojawić się nieco więcej chmur i możliwe słabe przelotne opady deszczu. 21 stopni w Suwałkach, 23 w centrum, 26 na południu. W nocy pogodnie, tylko na południu może pojawić się słaby deszcz. Temperatura od 8 do 11 stopni, chłodniej w okolicach Białegostoku, tu lokalnie 6. No ciekawe tak swoją drogą, jaka temperatura jest w miejscu, o którym już teraz zaśpiewa Madonna, Nyla Ice, La Bonita. Piosenka, którą miał na początku śpiewać Michael Jackson, ale trochę kręcił nosem, dlatego autorzy zaproponowali ten kawałek Madonnie. No i ona już wiedziała doskonale, co z tym zrobić.

Mana Miluciola w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Madonna, która no w 10 dni temu obchodziła kolejne urodziny. Był tort w kształcie serca, byli goście, było tłuczenie talerzy, co podobno jest stałym zwyczajem, no i były tańce. No i było absolutnie fantastycznie. 68. urodziny. Madonna postanowiła je spędzić w gronie najbliższych na greckiej wyspie Korfu. I chyba najpiękniejszym prezentem, jaki można sobie wyobrazić, prezentem urodzinowym było 11 nominacji do nagród MTV Video Music Awards. No, co jest rekordem, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję. Teraz Elton John w Radiu Złote Przeboje. Środowy wieczór przed nami, a za chwilę historia pod tytułem Polska gwiazda spotyka gwiazdę zagraniczną.

0: Pointer Sisters w Radiu Złote Przewoje. Za chwilę Blondie i Maria. Pamiętam, jak to o swoim spotkaniu z Blondie opowiadała nam Edyta Bartosiewicz. Panie przypadkiem spotkały się przy jednym ze stolików w pewnej restauracji. No i Blondie zachowywała się w sposób ekstrawagancki, karmiąc Edytę Bartosiewicz owocami morza, które miała na talerzu. No, zresztą zagraniczne pobyty Edyty Bartosiewicz zawsze były niezwykłe. Kiedyś nam opowiadała, co też ciekawego się działo, kiedy lata temu spędzała czas w Londynie.
1: Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Czy już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. Nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Mhm. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili tylko, chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant.
0: No i takich historii, jak zwykle zresztą, w programie Cała Muzyka będzie mnóstwo. Blondie teraz.

0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: I Sean Paul and Sasha.

0: No i tego to nie śpiesz, nie powinien nam mijać środowy wieczór w programie Cała Muzyka. Sean Paul i Sasza w Radiu Złote Przeboje. No i to niestety ostatnia środa tych wakacji, jak to brzmi, prawda? Za chwilę czerwone gitary, za chwilę też zamienimy słówko z Urszulą.
1: Autopromocja.
2: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w piątek od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Nasze dyżurne hasło, czyli największe przeboje lat 80. i 90. zobowiązuje, ale jak słyszycie, czasami też zapuszczamy się w inne muzyczne rejony. To był akurat koniec lat 60. Czerwone gitary i kwiaty we włosach. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zamienimy słówko z artystką, która jest na scenie już dobrych kilka dekad, wciąż z apetytem na więcej. Urszula, bo to o niej mowa w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie, One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje, czyli jedna noc w Bangkoku. Za chwilę Urszula, która bardzo często nas odwiedza. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat najsłynniejszej płyty Urszuli. Jak się okazuje, zdaniem niektórych płyta była owszem doskonała, z jednym małym wyjątkiem, a mianowicie Konik na biegunach, że podobno nie bardzo pasuje.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista, jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. A rzeczywiście, no to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: Fantastyczna Urszula, która na muzycznej scenie jest już kilka dekad. No, nim Urszula zaczęła śpiewać, oczywiście miała na siebie zupełnie inne pomysły.
1: Takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: Urszula, słuchamy w takim razie, a już za chwilę strefa gości programu. Cała muzyka, kto nas odwiedzi? No, o tym za chwilę.

Tym, co znalazłem w biografii mojego dzisiejszego gościa, można by z pewnością obdzielić kilka osób. Niezwykłe przygody za młodu w Londynie, gdzie pojechała, spotkanie z Debbie Harris z zespołu Blondie, praca w kawiarni, czy też mrożące krew w żyłach spotkanie z wietnamską mafią. No, wszystko wskazuje na to, że w Radiu Złote Przeboje szykuje się wieczór, jakiego dawno nie było. Edyta Wartosiewicz, za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy, a przede wszystkim o muzyce porozmawiamy. Zostańcie z nami.

0: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać. No i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
1: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
0: No nie ma to jak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
1: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
0: Tak, jak to mówiłem, szmat czasu.
1: Ja ci coś powiem. Dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. Mhm. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem. Mhm.
0: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
1: No pewnie, no to jest obowiązek.
0: Aha.
1: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Mhm. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu. Wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie.
0: No właśnie,
1: nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
0: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja. To jest jeden. Mm. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce. Teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, dobrze jest.
1: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
0: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Mhm. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej. Bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
1: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Mhm. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie praktycznie i bałam się podejść. I wytłumacz mi dlaczego? Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czekał, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
0: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
1: A Artur pogadał tam z chłopakami?
0: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze stylem.
1: O, wow!
0: Tak?
1: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów panowie usmażyli.
0: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
1: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no co prawda, byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
0: Poprawię się,
1: tak.
0: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
1: 50. Tak.
0: Poleciałaś do
1: Londynu.
0: Do Londynu.
1: To oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
0: Mhm. To tak trochę jak Madonna.
1: A co, ona też tak zrobiła?
0: No ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
1: Wiesz co, ale co, z Włoch?
0: Nie, z Detroit chyba.
1: Z Detroit, aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze, to jest ten sam kraj w jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Mhm. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Mhm. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? Mhm. I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
0: Tak.
1: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały, no, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. Mhm. I ja za nimi jak ten...
0: Klucz przed laty wyboru szkoły.
1: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć. Tak?
0: Dokładnie.
1: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Mhm. Naprawdę. Czasami w wywiadach uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Czy już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. Nawet taki... wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Mhm. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili tylko, chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
0: Czyli wspinałaś się.
1: Potem że rodzaj, mówię ci, takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc... Bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Mhm. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Boston and Shears z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
0: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbkę tajemnicy.
1: To musi być, to za krótko jest.
0: Za krótko jest. No ale dzisiaj na szczęście mamy czas. Edyta Bartosiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy, wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
1: Kiedy mówiłam, tak?
0: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
1: Renowatio, tak, że się tak. Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
0: wypiera
1: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak? Mhm.
0: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, Koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą no nie tylko
1: to
0: ja...
1: To była zasługa mojego eksmęża Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
0: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
1: Coś nawet nie pamiętam.
0: Albo 600, więc pewnie...
1: A ileś jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
0: pewnie,
1: wiesz?
0: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
1: Ale w sensie?
0: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
1: A, żeby to przeskoczyć.
0: Zbliżysz się do tego wyniku?
1: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. W zeszłym wieku, to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na
1: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda, niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie, wiesz, przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Ale słuchając piosenek w radio, nie. Po prostu cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Bo jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze? Że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Czy po premierze piosenki zdarza ci się posłuchać samej siebie? Lubisz samą siebie słuchać?
1: Znaczy odsłuchać tę piosenkę? No pewnie, no muszę je posłuchać. Po premierze. Dla mnie premiera jest w studio, wiesz? Dla mnie premiera jest w studio, jak zamykam numer, zgrywam i premiera jest u mnie w samochodzie, wiesz, w odtwarzaczu i wtedy jest premiera. Ale po premierze też na przykład lubię posłuchać w radio, bo ciekawa jestem, jak to brzmi, prawda? Czy udało się taki miks zrobić? Wiesz, ja jestem też, pracuję nie tylko jako artysta, nie jako tam twórca, ale jeszcze jako producent. Ale generalnie ostatnie słowo zawsze do mnie należy, wiesz. Czy w miksie, czy w ogóle w aranżu. I to ja podejmuję decyzje wszystkie, jak to będzie na końcu. Także ciekawi mnie nawet, jak to potem brzmi, bo często takie dosyć niepopularne decyzje a propos miksu. I dlatego tak ważne jest dla mnie, jak to brzmi. Jeżeli brzmi dobrze, to mówię, no dobra, no to przynajmniej nie zrobiłam jakiegoś błędu, tak? I nikt nie będzie miał do mnie tam, z kolegów nikt nie będzie miał pretensji. Mhm. Ale wiesz, no to zawsze jest miło usłyszeć swój numer w radio. Mhm. To wiesz, to tak jakby, no twórca po prostu, wiesz, no wie, że jego dzieło żyje. Mhm. I ma jakąś wartość. No przecież ja nie robię tego do szuflady.
0: Bartosiewicz, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przebory.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam, jak to w latach 90. byłaś porównywana do Janis Joplin. Jak na takie porównania reagujesz, reagowałaś?
1: To była moja wina. To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
2: Ale z pazurem.
1: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Mhm. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego. Mhm.
0: Teraz troszeczkę pogdybamy, bo znalazłem taką twoją wypowiedź. Gdybym była 5 centymetrów wyższa, zostałabym w siatkówce i nie rozmawialibyśmy o muzyce.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Ale teraz to pewnie byłabyś trenerką. Wyobrażasz sobie siebie w takiej roli?
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę. Oglądam wszystkie mecze. Bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Także to jest możliwe.
0: Wiesz, ja marzyłem o karierze koszykarza.
1: No widzisz, ale dlaczego?
0: Ale potem się dowiedziałem, że jest John Stockton i zacząłem go podziwiać, a w sumie Stockton jest ode mnie wyższy, nie wiem, może o 3 centymetry.
1: Ja nie znam akurat, kto to jest John Stockton.
0: W NBA grał. Przed laty.
1: Wiesz co, nie interesuję się tak koszykówką, bo ja nie przepadam za sportami, które mają bezpośredni kontakt. Mhm. Dlatego siatkówka mi się tak podoba, bo jest taka
0: sterylna.
1: No, że chyba, że ktoś ci przy bloku tam, jak będziesz opadał, ktoś ci na nogę nastąpi. Zdarzają się takie różne, wiesz, kontuzje, niefortunne spotkania, nawet przez siatkę.
0: Przeskoczymy na jedną z twoich poprzednich, do jednej z twoich poprzednich płyt. Piosenka pod tytułem Orkiestra Tamtych Dni. Piosenka o mieszkańcach twojego bloku,
1: tak,
0: z dzieciństwa.
1: Polska 113.
0: Ale poszperałem trochę i kilku postaci zabrakło w tej piosence. Na przykład Heniek Płatek.
1: Tak, Henka, ale ja o Heńku tyle powiedziałam, że Heniek już na was widzisz, on już żyje swoim życiem. On już ma, on ma zagwarantowane miejsce w historii. O.
0: Heniek Płatek to jest, przypomnijmy, gdyby ktoś nie wiedział, to był mój chłopak, którego potarmosiłaś mocno i uciekłaś, tak?
1: No tak, musiałam się Heńkowi postawić, ponieważ Heniu był ode mnie chyba młodszy o rok i w ogóle to się mówiło, że on był taki konus. Mhm. Konus to taki niski chłopiec, tak? Ja byłam od niego wyższa, a on i tak mnie ciągnął za włosy i tak mnie tam poszturchiwał i pewnie robił to z miłości jakiejś takiej dziecięcej. Ja tego nie rozumiałam, on mnie drażnił. To był syn pani dozorczyni. Ja pozdrawiam w ogóle Henia, jeżeli słucha w ogóle naszego wywiadu. Mam olbrzymi sentyment. No i kiedyś po prostu mu przylałam.
0: I uciekłam.
1: Tata mi kazał, bo ja poszłam do taty i mówię, tato, coś zrób coś z tym Henkiem, bo on mnie tak maltretuje, męczy. A ojciec do mnie mówi, to iść i sama się z nim rozpraw. I taki mój ojciec właśnie tak mi doradził.
0: Gdyby twoje życie się potoczyło tak, że musiałabyś zmienić kraj, ale mogłabyś sobie wybrać, to wylądowałabyś z powrotem w Londynie?
1: W Londynie albo w Nowym Jorku. Bardzo lubię Nowy Jork. To jest taka trochę Europa w Stanach.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Edyta Bartosiewicz. Radośnie sobie podróżujemy przez kilkadziesiąt lat muzyki. Tę radość chyba też widać na twoim Facebooku, bo zaglądałem tam i znalazłem bardzo piękne zdjęcie. Ty przewieszona przez piecyk gitarowy z gitarą pod pachą i dopisek: kiedyś miałam więcej fantazji, ale komentarze mnie urzekły.
1: Zdecydowanie.
0: Bo dominuje opinia pod tytułem, że wcale, że nie, że teraz też masz fantazję.
1: Oczywiście, przecież ja tak kokietuję troszkę. No ale fakt faktem, że nie wiem, czy bym się teraz położyła tak na wzmacniaczu, nie wiem, czy zniósłby to mój przede wszystkim kręgosłup. To była szalona sesja z Piotrkiem Porębskim. To robiliśmy dla jakiegoś magazynu kobiecego. Bardzo fajne zdjęcia. Wrzucam od czasu do czasu jakąś taką ciekawostkę i sama jestem zaskoczona, bo to w ogóle ktoś mi podesłał to zdjęcie. Ja zapomniałam już o tej sesji.
0: Ja podejrzewam, że ja bym się położył w taki sposób, ale bym się już nie podniósł.
1: No to ze mną mogło być tak podobnie właśnie.
0: Słuchaj, skoro poruszyliśmy temat upływu czasu, to ja pamiętam, z Muńkiem Staszczykiem niedawno rozmawiałem, zadałem mu dość dziwne pytanie, ale ponieważ odpowiadając na nie szczerze się ubawił, to zadam je również tobie. Gdybyś Edyto Bartosiewicz spotkała tę Edytę Bartosiewicz z początku kariery, to co byś jej powiedziała? Co byś powiedziała samej sobie? Trudne pytanie.
1: Proste. To jest, ja bym zacytowała frazę z piosenki Have to Carry On. Aha. There's so many reasons, I just have to carry on. To jest coś, co mnie prowadzi przez całe moje życie i przez ostatnie, tak jak mówiłam, no, ta droga była bardzo wyboista w moim przypadku i musiałam się poukładać sama ze sobą, ze światem, i teraz zaczynają być tego efekty bardzo dla mnie pozytywne. Jestem szczęśliwa, że odzyskuję zdrowie, energię odzyskuję, ale to dlatego, że ani na moment nie zwątpiłam, że może tak się stać.
0: Dzisiaj, moi drodzy, Edyta Bartosiewicz, której dawno u nas nie było w naszym radiowym studiu, trochę sobie podróżujemy w czasie i przestrzeni. Ja zauważyłem, że na twoim Facebooku całkiem sporo zdjęć sprzed lat się pojawia. Nawet napisałaś, że Andrzej Georgiew sporo tych zdjęć mi narobił, to był cytat, i części nawet nie pamiętasz.
1: Ale tak, właśnie też ktoś mi podesłał tę sesję i w ogóle nawet nie rozpoznałam siebie. No widocznie to, ja w ogóle byłam w szoku, że Andrzej już nie żyje. To wspaniały fotograf. Miałam z nim chyba dwie sesje i właśnie taką jedną łysą, jak byłam ścięta na zapałkę. I tam pewnych, niektórych ujęć w ogóle nie znałam. Widocznie one były w jego portfolio, które w tym momencie wchłonął internet. Mhm. I po prostu to takie zdjęcie z koralami naszej, to był szok. Ja nie noszę korali. Coś i dlatego tak nawet z premedytacją włożyłam to zdjęcie właśnie w koralach.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliście, to trzeba koniecznie zobaczyć. Zapraszamy na Facebooka. Pamiętam, w jednym z wywiadów wspominałaś o spotkaniu z zespołem Blondie. Powiedziałaś, że
1: nie było... z zespołem, z Blondie.
0: Z Debbie Harry, tak?
1: Tak. Tylko z nią. Ona była na kolacji właśnie wtedy, jak miałam podpisany ten kontrakt z Chrysalis Music. I ona też była w Chrysalis.
0: Powiedziałeś, że było ciekawie, że jak rozumiem, ta kolacja się przeciągnęła, tak?
1: Nie. Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Aha. Karmiła mnie swoimi owocami morza. Aha. Co przyprawiało, widziałam o taką złość osobę, z którą przyszła. Także ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. To jest, była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, żebym wpadła do studia, no ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał w trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe, ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punkrockowe wręcz, co się działo. To w ogóle była fajna restauracja. Ciekawa sytuacja była taka, że obrażano tam kelnerów i kelnerzy obrażali gości. To jakoś tak to miało być, ale to rzeczywiście działo się na bardzo ciekawym pułapie, ale ekstrawagancka knajpa, tak.
2: No to u nas też się to czasami zdarza, chociaż...
1: Tak, tylko to chyba nie jest akurat, że tak powiem, wpisane w status w regulamin, tak. Lokalu.
2: Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, w jednym z wywiadów wspominałaś o tych trudnych chwilach, w których przechodziłaś proces uzdrawiania siebie. Czy artyści, jak to ktoś ładnie powiedział, bardziej mielą emocje?
1: Możliwe, że tak jest. No ja mogę tylko mówić o sobie. No ja bardzo mielę. Zaczęłam ich być bardzo świadoma i też świadoma jestem tego, jaki mają wpływ na moje życie i na moje zachowanie, i na decyzje. Ale czy ogólnie, czy to jest taka zasada? Nie, nie potrafię powiedzieć. Wiesz, no o tyle na pewno bardziej to artyści mielą emocje, bo o nich piszą, tak? W teksty są najczęściej o emocjach. Więc... A potem śpiewają swoje teksty, więc mielą to i mielą w nieskończoność.
2: Ależ nam się poważnie zrobiło na koniec.
1: Słuchaj, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo śmiesznie.
2: Jeszcze eksperyment pod tytułem Co by było gdyby. Dokopałem się do niezwykłej informacji, o której powiem szczerze nie wiedziałem. Co by było gdyby hymn Moja i Twoja Nadzieja kończył się inaczej? Bo ty chciałaś zmusić Czesława Niemena, żeby tam zaśpiewał frazę Dziwny jest ten świat. On nie chciał.
1: Ale to było w wersji tej dla Powodzian.
2: Tak.
1: Tak, to jest wersja z 97 roku, ponieważ Katarzyna Kanclerz poprosiła mnie, żebym jakby ustawiła kolejność wykonań, czyli kto kiedy wchodzi, jaką frazę śpiewa. I żeby ogólnie ogarnąć cały ten numer od strony wokalnej. I tak mi się po prostu, jakoś słyszałam to, że jak już tam koda, jest koda tej piosenki, właśnie koniec. Moja i Twoja Nadzieja. Tam wszyscy śpiewali chórem, bo oczywiście zwrotki i refreny, nie, chociaż zwrotki były jakoś tak pojedynczo, każdy indywidualnie po jednej frazie wykonywał. To gdzieś słyszałam, że w pewnym momencie tam na samym końcu powinno wejść Dziwny jest ten świat. I to byłoby tak piękne, to by tak połączyło te dwa hymny ze sobą, niezwykłe piosenki. Związało je na zawsze z tym przesłaniem takim bardzo budującym. Ale Czesław się nie zgodził. I nie zrobił tego w żaden taki jakiś sposób niemiły. Po prostu był jak zwykle czarujący i uroczo mi odmówił.
2: Ale ty podobno jak słyszysz ten utwór, to słyszysz.
1: Ja tak. Ja cały czas słyszę Czesława, jak on tam śpiewa. I chociaż mi odmówił. Ale jestem o jednej rzeczy przekonana, że gdyby to zrobił i usłyszał, to by już nigdy nie chciał usunąć tej frazy z piosenki. Bo naprawdę to byłoby świetne.
2: Szkoda. Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Niestety nie udało nam się o wszystkim porozmawiać, ale to następnym razem, bo zapewne ponownie się zobaczymy, mam nadzieję.
1: Na pewno.
2: Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: O początkach Eweliny Flint na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo. No, ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flint mocno nas zaskoczyła.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam, dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. Naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
1: Wiesz co, był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej byłoby mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta. Wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie, jak trochę zmądrzałam, stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry. No. Właściwie nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce, ile jest osób w Polsce o danym nazwisku. Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina. Są nie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, spłodził dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja. No, może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie? Jak

0: Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
1: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no, Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne, ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało. Mogłam na spokojnie przy tym albumie pracować, jeździć do Gdańska, nagrywać z Tomkiem Bonarowskim, czy pisać teksty, których tam na pierwszej płycie może jeszcze dużo nie było moich, ale już pierwsze moje całkiem udane próby jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzyły, zresztą kilka tych tekstów napisałam w drodze do Gdańska w pociągu. Więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że nie musiałam dźwigać takiego ogromnego ciężaru, jaki miała do dźwignięcia 17-letnia Ala.
0: Tak swoją drogą czasy bardzo się zmieniły, no bo przecież pierwszą edycją programu Idol żyła cała Polska, no a obecnie to podejrzewam, że nikt nie potrafi wymienić uczestników. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: Ha, wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili to jest bardzo trudny rynek. Przebicie się jest karkołomne, przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie i takie rzeczy, jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób, co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.

0: Ewelina Flinta, która zaserwowała swoim fanom chyba najdłuższą w polskiej historii przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ale jakiś czas temu powróciła nowym krążkiem, który być może by nie powstał, gdyby nie podróż do Stanów Zjednoczonych. I tu nasuwa się niezwykła analogia z Urszulą, z którą kiedyś rozmawialiśmy na temat jej amerykańskiej przygody, kiedy to śpiewała w różnych dziwnych miejscach kawałki z repertuaru choćby Lizzy Ford czy Joan Jett, uwolniwszy się od piętna dmuchawców. W przypadku Eweliny Flinty płyta pod tytułem Mariposa. No właśnie, czy muzyczna przemiana u Eweliny Flinty faktycznie dokonała się w miejscowości Mariposa w Kalifornii? Czy ta analogia jest uzasadniona?
1: Myślę, że tak. Nie znam historii dobrze Uli. Ja tam, wiesz, no, pojechałam z przyjaciółką na 3 tygodnie, ale czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogach. Bo tak często robię rzeczywiście, jak ktoś gra albo słyszę muzykę. No i zapytali mnie, czy jestem perkusistką, na co ja, już czując, co się święci, z lekko drżącym głosem powiedziałam, że nie. Wiesz, no mogłam skłamać, ale na szczęście wystarczyło mi tej odwagi. Więc powiedziałam, że jestem wokalistką. Oczywiście dostałam od razu propozycję, czy chciałabym zaśpiewać. No, moja przyjaciółka natychmiast się odezwała. Ewelina, idź, niech się coś wydarzy. No i wymyśliłam sobie po drodze, że no pewnie trzeba jakiś cover. Wszyscy gitarzyści znają Little Wing i zagraliśmy to Little Wing. I cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze, grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy. Matko!

0: A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek, czy tak to sobie Ewelina Flinta sprytnie wymyśliła?
1: Moment, kiedy do mnie dotarło, bo zaczęło się napisanie piosenki Mariposa, właściwie Amerykanie mówią Mariposa, oczywiście, muszą to zangielszczyć. Moment, kiedy do mnie dotarło, że właściwie po napisaniu tej piosenki po angielsku i ona została w języku angielskim, stwierdziłam, okej, to jest tytuł piosenki, bo tam po prostu się wszystko się łączy. Rzeczywiście nazwa nie wzięła się znikąd. Pierwsi osadnicy, widząc ogromne stada motyli monarszych, można sobie wygooglować, motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują między innymi w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no, niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no, ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo, wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. Ja zobaczyłam jakąś ciekawą okładkę. O dziwo były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy. Więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa. Może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał. A okazuje się, że nie. On pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam. I właściwie tak naprawdę ten motel Rockhouse Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
0: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złoto.

0: to promocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.